Steve Silic. Te kupu na te kupu je parai repaki te ono karaka. Te reo iru irani yo. Tupoko te ika.